0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91.

0: sami przyznajcie, jak pięknie pasują Złote Przeboje do złotej polskiej jesieni. Oj, Argent, tak. Foreigner w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, za 4 minuty 7.
1: Mamy rzeczywiście piękną, słoneczną pogodę. Na razie na horyzoncie nie widać deszczowych chmur i jesiennego chłodu.
0: No.
1: Jak długo potrwa ta złota polska jesień,
0: wiosny,
1: to sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: Reklama. 29 września, to jest wtorek, mamy siódmą. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Miał planować atak na terenie swojej szkoły. 13-latek został zatrzymany przez policję. Nie będzie referendum w Warszawie, zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów. Złota jesień w pełni, dni ciepłe, ale noce już zdecydowanie chłodniejsze. 13-latek planował atak z użyciem niebezpiecznych narzędzi na terenie swojej szkoły. W porę zadziałali policjanci z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim. W nocy otrzymali informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, a o 6 rano weszli do domu nastolatka.
4: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
3: Mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. O dalszych losach 13-latka zdecyduje sąd rodzinny. W Warszawie nie będzie referendum dotyczącego odwołania prezydenta i Rady Miejskiej.

0: miasta. Stołeczna operacja referendalna nie zebrała wymaganej liczby podpisów. Zabrakło 21 tysięcy. Ci, którzy obiecywali pomoc w zbiórce podpisów, ostatecznie nie pomogli, tłumaczy organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
1: Największe rozczarowanie bez wątpienia jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby teoretycznie zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów, ale najwidoczniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać w naszą inicjatywę.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w internecie podziękował mieszkańcom Warszawy za zaufanie. Sukces firmy Ilona Muska. Rakieta nośna Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Rakieta wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN to najpotężniejsza taka maszyna w historii. Szef NASA podkreśla, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Mamy złotą polską jesień, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
2: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
0: I tak ma być przynajmniej do końca tygodnia, ale w ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, bo to jednak jesień.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zebrze.
3: Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Rywale już od 8 minuty prowadzili po golu Benjamina Nygrena. Potem jednak przejęli inicjatywę i pod koniec pierwszej połowy po ładnej akcji wyrównał Sebastian Szymański. Druga połowa to jednak przewaga Szwedów, dużo błędów w obronie i gole Yasina Asariego i Wiktora Jokeresza. Po dwóch kolejkach mamy tylko punkt. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu o tytuł zagra dziś o 13 z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
4: Program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
3: Złote przeboje w drodze.
6: W Tychach rusza dzisiaj remont ulicy Katowickiej. Prace obejmą odcinek od Palmowej w stronę Katowic. Miejski Zarząd Ulic i Mostów przewiduje, że utrudnienia potrwają całkiem długo, bo około 6 tygodni. Droga będzie przejezdna, ale będzie obowiązywać ruch wahadłowy.
3: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
6: Pogoda dzisiaj będzie idealna, bo czego chcieć więcej od jesieni? Dziś słońce, sucho, ciepło, temperatura w Katowicach, w Gliwicach, w Sosnowcu będzie krążyć wokół 22-23 stopni. Małe wahnięcie pogody jutro, będzie więcej chmur, ale potem znowu słońce i tak przez cały weekend, a nawet dłużej.
3: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM.
7: Dzień dobry! Po 7 wystąpi u nas wielikaja ruskaja myśl techniczna. Część tych słów wzajemnie się wyklucza, dlatego polecamy, posłuchajcie tego koniecznie.
8: Po 7 też w bardzo miłą urodzinową sytuację wkręcimy byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. We wtorek witamy. 5 minut po godzinie 7 i gramy It's My Life. Bon Jovi.

0: Rosyjska myśl techniczna. Od jakiegoś czasu w Polsce zapoznajemy się z nią z bliska. Przysyłają nam różne swoje konstrukcje latające, ale ciągle też pracują nad nowościami.
1: Tak, rosyjska armia podobno pracuje teraz nad dronem sterowanym myślami.
2: Biorąc pod uwagę, co ruski żołnierz najczęściej ma na myśli, możemy mieć pewność, że dron będzie latał do najbliższego monopolowego. Nie pozdrawiamy, dziękujemy i gramy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Fleetwood Mac jest 12 minut po 7 we wtorek.

0: 18 października, już niedługo, w katowickim Spodku panowie Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk zagrają koncert Królowie Życia. No, absolutnie genialny przegląd wszystkiego, co razem nagrali przez ostatnie 50 lat. I kochani, dzisiaj po 18, kiedy wrócicie z pracy, to w Radiu Złote Przeboje będziemy mieli dla was zaproszenia do Katowic. Polecamy się o każdej porze.
1: Zdecydowanie polecamy, zapraszamy. Klasycznym, rockowym graniem spróbujemy was za chwilę obudzić we wtorkowy poranek. Zagramy wam między innymi Sweet Home Alabama, a potem spróbujemy wkręcić Lecha Wałęsę w jego urodziny.
2: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Dobrze robi, dobrze robi. Taki kawałek od samego rana. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Minuta po wpół do ósmej. To powiedzenie, co rano samo ciśnie się na usta. Tak samo mamy, jak koledzy namawiają i jak trzeba zrobić zakupy w dobie inflacji. Nie chcę, ale muszę. Codzienne hasło milionów Polaków. A teraz w radiu Złote Przeboje wystąpi jego autor.
1: Dzisiaj 83. urodziny Lecha Wałęsy. Legendarny elektryk, który obalił komunizm. No i po drodze został jeszcze prezydentem i noblistą.
2: Tak, to łączymy się z panem prezydentem. Czy to prawda, że żona Danuta zrobiła panu żart i powiedziała, że ma pan dzisiaj 43. urodziny i pan uwierzył, bo przecież forma dopisuje?
3: Ponieważ zostałem wprowadzony w błąd i stąd nieprzyjemności.
0: No tak, no tak. A co pan dostał od rana dzisiaj jako pierwszy prezent?
3: Nie, no proszę pana, dostałem w prezydencie dostałem piękny szampan. Smaczny. Ja lubię szampan.
2: No to mamy nadzieję, że panie prezydencie, na te 83. urodziny pan wie, ile tego szampana można.
3: Wiem, co można i jak można.
0: No tak, to dobrze. Ale jednak lubi pan.
3: Lubię szampan.
2: No kto nie lubi. Lech Wałęsa w porannym programie Radia Złote Przeboje w swoje 83. urodziny. To teraz będą dźwięki w sam raz na urodzinową zabawę Celebration Fun Factory. Będzie zabawa?
4: No. Zdecydowanie. Dość takiej zabawy.

0: promocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Reklama. Złote przeboje w drodze.
12: Warunki na drogach będą dzisiaj bardzo dobre i tutaj policja przestrzega przed szarżą. Absolutnie prędkość to jedna z głównych przyczyn nieszczęścia na drogach. Warunki na drogach będą dobre, a to co nas będzie spowalniać to tradycyjnie korki i roboty drogowe, na przykład w Rudzie Śląskiej na Obrońcu Westerplatte.
11: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 29 dzień września. Mamy dzień kawy. No i tak się składa, że codziennie rozdajemy wam poranną kawę naszego programu z prowadzącymi na pudełku. Tak, tylko, że ta kawa nie ma nazwy. Chcieliśmy to przypomnieć, dlatego dzisiaj jej szukamy. No, nasza propozycja to nabrzmiała żyła. A jakie są wasze? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Złoto przebojowy piorun.
3: Podaję nazwę kawy. Niezbędnik radiowca albo niezbędnik słuchacza.
4: Wydaje mi się, że powinno nazywać się urocze przebudzenie.
5: Mój pomysł to rozpałka. No, jakoś musimy rozpalić ten dzień, to nie? No.
6: Poranny przedmiot pożądania. Nic dodać, nic ująć.
7: Propozycja nazwy waszej kawy to czarci budyń.
8: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
9: Podobają nam się dotychczasowe propozycje. Podobają się dla nas, że tak powiemy, jak na Podlasiu. I czekamy na więcej. Wybierzcie nazwę dla złotej kawy porannego programu. W nagrodę będzie kawa. A jakże? 22 4 4 i 3 0 telefon i poranek małpa złoteprzeboje.pl to mail 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Reklama.
13: 29 września mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Niespokojnie przy granicy z Ukrainą, były syreny i alerty, ale polska przestrzeń nie została naruszona. Owacje dla lalki Macieja Kawalskiego, kinowa ekranizacja po uroczystej premierze. Znów Szwecja, znów porażka, Polacy przegrali na wyjeździe 1-3. Syreny wyły, ale do Polski nic nie wleciało. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od ukraińsko-polskiej granicy. Po południu zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorochusku. Wczoraj czterokrotnie mieszkańcy Lubelszczyzny byli alarmowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostatni alert mieszkańcy dostali przed północą, odwołano go chwilę później. Ostatecznie polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Nikomu nic się nie stało.
15: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. To tu odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Film został owacyjnie przyjęty przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
16: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
14: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach już od jutra. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji z biurami pod

0: podróży, wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są między innymi rosnące koszty. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Naszym piłkarzom nie udało się zrewanżować za przegrany finał mundialowych baraży. Znów lepsi byli rywale. Tym razem 3-1. Kibice rozżaleni.
1: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
2: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
0: Nasi piłkarze mają teraz kilka dni na przemyślenia i pracę. W piątek kolejny mecz w Warszawie Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: W Tychach od dzisiaj utrudnienia na ulicy Katowickiej. Ruszają prace na odcinku od Palmowej w kierunku Katowic. Kierowcy będą mogli drogą przejechać, ale ten przejazd potrwa dłużej. Prowadzony będzie ruch wahadłowy, a prace mają potrwać 6 tygodni.
3: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze. Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
4: We wtorek słońca nie zabraknie, a temperatura nas będzie zwyczajnie rozpieszczać. 22 stopnie, 23 w porywach dzisiaj, maksymalnie, poza tym słonecznie. O deszczu zapominamy i to nie tylko dziś, bo w kolejnych dniach też ma być ładnie. Wprawdzie jutro większe zachmurzenie, ale szybko minie i w czwartek znowu słońce i 22 stopnie.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
5: Dzień dobry, po ósmej podpowiemy wam, jak zadać szachmat jesiennemu przygnębieniu, czyli wyślemy was na weekend do pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: Po ósmej też wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w nagrodę za udział w naszej porannej dyskusji. To jest właśnie Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest wtorek, 4 minuty po godzinie ósmej. No i Lady Punk, kryzysowa narzeczona.

0: Przyjemna powódka przy przeboju Down Under, Man at Work w Radiu Złote Przeboju na dzień dobry, 11 po 8. Przyszła jesień, a co powiecie na jesienną wyprawę marzeń? Jesienna wyprawa marzeń to jest zabawa, w której możecie wygrać, uwaga, weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy, że na naszej stronie, na złoteprzeboje.pl dokończycie zdanie.
1: Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i tutaj trzy kropki i czas i miejsce dla was. My w składzie komisji przyznającej wycieczki wybierzemy zwycięzców. My osobiście przyznajemy się do tego. Z wielką przyjemnością to zrobimy. Na dzisiejszego zwycięzcę poznacie już po godzinie 9. Pamiętajcie, złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, polecamy i gramy teraz Shinies.

0: złote przeboje na poranek to nam dwa razy nie trzeba powtarzać, ani nawet trzy, ale tym razem to z wyjątku tora, powtórzmy numero uno, tak was budzimy we wtorkowy poranek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Tora z pozdrowieniami dla Koleja. Oczywiście 19 po 8 będzie Queen, będzie Duran, będzie mocno, energetycznie i ślicznie. Tak wam gra tylko radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: To się opłaca.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy też 29 września w kalendarzu i to jest dzień kawy. Przez cały poranek podsyłali się swoje pomysły, jak nazwać naszą poranną kawę. No i czas na podsumowanie.
2: Moja nazwa dla kawy to poranna bryza albo rozkosz poranka.
3: Rozrusznik z dobrą, złotą nutą w tle.
4: Nazwa kawy to czarny kopniak.
5: Ja proponuję złociutka. Wasza kawa moim zdaniem powinna nazywać się złoty szatan.
6: Może po prostu przebudzanka.
7: Wasza muzyka i wasza kawa to nic innego jak przebojowy poranek.
8: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
1: Rozkosz na pokuszenie, kuszące i dlatego w nagrodę kawa leci za ten ostatni głos w telefonicznej dyskusji na temat nazwy dla złotoprzebojowej kawy. A jutro będzie Dzień Chłopaka. No i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: młodsi mogą nam nie uwierzyć, ale wasi poranni prowadzący bawili się przy tym przeboju już 26 lat temu. Serio, był wtedy prąd na świecie, świat był już wtedy kolorowy. Mało tego, było mniej tych płaskoziemców niż dzisiaj. Sonic, It Feels So Good w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: A dzwonki były polifoniczne. Przepraszam, zadumałem się nad tymi płaskoziemcami. Sonic, no fenomenalne granie, nie przestajemy. Teraz będzie czas, gdyby ktoś wychodził do pracy na ostatniego całusa albo buziola, ewentualnie nasz ostatni taniec, tak? Zagramy piosenkę Lombardu już za kilka chwil.
2: Reklama. Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery, nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: W Gliwicach przy Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z Płocką powstaje sygnalizacja świetlna. Odcinek drogi jest ruchliwy, szczególnie rano i po południu. Z przejścia korzystają m.in. uczniowie z pobliskiej szkoły podstawowej. Kierowcom przypominamy, że w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
6: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Lalka wkracza na salony. Proszę Państwa, lalka wkracza na salony. To nie pomyłka. Jesteśmy po uroczystej premierze filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego. Gala odbyła się w gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie.
1: Ach, cóż to była za gala. Maja Ostaszewska, wcielająca się w postać baronowej Krzeszowskiej, tak nam wczoraj opowiadała o nowej odsłonie powieści Prusa.
2: Dla osób, które kochają tę książkę, które kochały te dawne adaptacje, to będzie dodatkowa przyjemność. Po prostu wrócić do tamtego świata z nową obsadą. Myślę, że te główne role są tutaj fenomenalnie obsadzone.
3: Bez tych wszystkich ludzi, bez tych wszystkich małych spotkań, wielkich spotkań, potem na planie, ludzi, którzy przychodzili tysiącami nas oglądali, jak gramy i jak tworzymy ten świat, nie byłoby dzisiejszego przedsięwzięcia, bo to by było po prostu zwyczajnie niemożliwe i to jest wspaniałe.
0: O tej niezwykłej, absolutnie współpracy całej ekipy filmowej opowiadał z kolei Dawid Ogrodnik, odtwórca roli subjekta Mraczewskiego.
1: Przypomnijmy, lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego wchodzi na ekrany kin już jutro. No a my tuż przed dziewiątą gramy OMD w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 9 minut będzie właśnie dziewiąta.

0: Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
1: W końcu robota nie zając.
2: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
1: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Muzyka i głos.

0: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne warmińsko-mazurski czek turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: Reklama.
2: 29 września, to jest wtorek, mamy punktualnie 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje przed nami, które przedstawi Iwona Barańska.
3: Kierowcy czekają na ulgę, rząd czeka na podpis prezydenta w sprawie ustawy paliwowej. Czarna substancja na brzegu Bałtyku, plaże w Ustce zamknięte. Ostatnie szlify na budowie warszawskiego metra, 3 nowe stacje drugiej linii przed otwarciem. Premier po raz kolejny apeluje do prezydenta, by podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo tylko wtedy rząd będzie miał jak ulżyć kierowcom i interweniować w sprawie cen na stacjach.
4: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej

0: i góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie, jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
1: Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych na biurko prezydenta trafia po raz drugi. Poprzednią wersję Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wysokie ceny paliw windują też wysokie ceny żywności. Z pewnością będą podwyżki, mówi Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
2: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
1: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Plaże w Ustce zamknięte. Zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Lepkie czarne grudki są teraz badane w laboratorium. Są podejrzenia co do jednostki, która tu, cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Mogło bowiem dojść do czyszczenia zbiorników. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji. Zapłaci też karę. Nowy odcinek warszawskiego metra jest już na finiszu. Do końca roku oddane zostaną trzy stacje drugiej linii metra – Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Trwają już ostatnie szlify, mówi rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki.
3: Sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone, wszystkie systemy działają, są testowane.
1: Warszawski ratusz zapowiada, że nie będą to ostatnie stacje drugiej linii metra. W przyszłości ma zostać przedłużona do Ursusa.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zebrze. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Teresit. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w Lidze Narodów. Tak jak pół roku temu w barażu o Mundial, znów graliśmy koszmarnie w obronie.
7: No Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
6: Jan Urban wciąż jednak wierzy w swoją misję.
7: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
6: Kolejny mecz w piątek z Rumunią. A co w dywizji A? Belgia przegrała z Francją 0-1, a Turcja dostała lekcję od Włochów, którzy wygrali 4-1.
5: Program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze. Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Teresit.
4: Pogoda.
1: Wtorek będzie pogodny. W ciągu dnia sporo słońca, no i ciepło. Od 18 stopni w Białymstoku, 20 w Warszawie, 23 we Wrocławiu i w Poznaniu, a najcieplej będzie dzisiaj w Zielonej Górze. Tutaj termometry pokażą w cieniu 24 stopnie. Jutro nadal tak pogodnie i ciepło.
4: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM.
8: Tradycyjnie w tym momencie tygodnia dość blado zaczynamy się cieszyć, że to już nie poniedziałek i zastanawiamy się, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem.
9: A może by tak zagrać o weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu w Karpaczu? Macie ochotę? No, proszę Państwa, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, gdyż o 9.30 kolejny finał konkursu Jesienna Wyprawa Marzeń. Zapraszamy, polecamy się i 4 minuty po godzinie 9 gramy, bo mam mamię, ale teraz będzie fajnie.

0: siedział zamknięty w sali koncertowej wojskowych koszar w otoczeniu milicjantów i WSW. To był pierwszy rokowy koncert w życiu jednego z waszych prowadzących. Pamięta go doskonale, gdyż w pewnym wieku świetnie pamięta się wydarzenia sprzed ponad 4 dekad, za to zapomina, co było wczoraj. Przypomina radio Złote Przeboje.
1: Szacun. A teraz będzie, uwaga, test aparatu mowy. Suchą szosą Sasza sobie szedł, żeby
0: pięknie,
1: nie było.
0: Brawo.
1: Ten Sasza to nie jest ten Sasza, tylko to jest ta Sasza. Sasza, jamańska wokalistka dancehallowa, która zasłynęła tym duetem I'm Still In Love With You, śpiewa z Seanem Paulem w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, krovn.pl 605 400 773.

0: kończą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Teraz mamy coś, co poradzi sobie z jesienną chandrą absolutnie koncertowo. To jest zabawa jesienna, wyprawa marzeń, w której możecie wygrać weekend dla dwojga w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy na stronie złoteprzeboje.pl dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: No i potem my, komisja wysyłająca do Karpacza, wybierzemy zwycięzców. Z nami jest słuchaczka Karina z Brzegu Dolnego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słuchaczka Karina, która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki, i tutaj właśnie jest teraz miejsce dla ciebie. Dzięki czemu? Komu?
3: Dzięki świadomości, że nie jestem w życiu sama, że mam 10-letniego przyjaciela, synka Mikołaja. I wydaje mi się, że to właśnie dla niego chcę być taka, no nie wiem, odważna, lepsza, silna każdego dnia. I to chyba to wszystko razem sprawia, że się na różne wyżyny tutaj wspinam i
2: To powiemy tak, Karinko, nam już się ręce składają do oklasków.
1: Tak jest, tak jest. To teraz zamień się w słuch. Wygrywasz weekendowy wypad do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu, a w pakiecie są m.in. śniadania i obiadokolacje oraz absolutnie nielimitowany dostęp do strefy wellness. Proszę pani, brawo dla ciebie!
3: Bardzo dziękuję, super! Naprawdę, to niemożliwe. Nie spodziewałam się, także naprawdę serdecznie dziękuję. Dziękuję.
2: Te brawa są dla ciebie.
1: No, gratulacje. Ale jak to miło.
2: Chcecie się ucieszyć tak jak Karina z Brzegu Dolnego? No, wystarczy niewiele. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, dokończycie zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i potem my was wyślemy na te wyżyny, czyli do Karpacza. Kolejny finał, kolejny wyjazd do wygrania jutro po 9:00 tylko w porannym programie Radia Złote Przeboje.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci. A dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych. I rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Minus 50.
1: Co? Minus 50? Przecież dopiero jesień.
0: Nie temperatura, rabaty.
1: Gdzie?
0: W Galerii Wnętrze Reforma w Gliwicach. 2 i 3 października jesienny weekend rabatów. Promocje wyprzedaży i rabaty nawet do minus 50%. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Galeria Wnętrze Reforma, Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne warmińsko-mazurski czek turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Szary, szary, nie no, świetnie to brzmi, choć dzisiaj nie piątek, to od razu człowiekowi się robi lepiej. Szary, szary, lady, Modern Talking Radio, złote przeboje na dzień dobry. A to z uśmiechem żegnamy się, a spotkamy się w środku pracowitego tygodnia.
1: O tak, to będzie trzeci raz, kiedy wam powiemy bladym świtem dzień dobry w składzie porannym. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki bardzo.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Dzień dobry, a teraz cztery nieblondyny.

0: What's going on? What's up? I Foreign and Blondes w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. To brzmi najwspanialej. Za 3 minuty będzie 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
5: Reklama.
0: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
13: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
14: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od Gliwic. Rusza pierwszy etap modernizacji głównej ulicy w Śródmieściu. Na Alei Zwycięstwa od dziś ekipy robotników będą rozbierać płyty chodnikowe, a potem ruszy wymiana kanalizacji. Na razie prace nie będą miały większego wpływu na ruch w tym miejscu. Przewidziano 4 etapy prac. Pierwszy etap potrwa do wakacji przyszłego roku. To już koniec wakacji studenckich. Za chwilę rok akademicki. Uniwersytet Śląski zauważył rosnące zainteresowanie akademikami, mówi Małgorzata Poszwa, rzeczniczka UŚ.
15: Zainteresowanie jest bardzo duże, większe niż rok temu. To pewnie jest spowodowane również cenami na rynku nieruchomości i cenami mieszkań na wynajem. U nas te miejsca w akademikach są tańsze.
14: Miejsce w dwuosobowym pokoju w domu studenckim w Katowicach kosztuje od 740 do prawie 900 zł miesięcznie. Pieniądze to temat bezpłatnych warsztatów dla dzieci, które ruszają na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Powiemy o nich za godzinę.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.

0: Wcześniej rano termometry wskazywały zaledwie 6-7 stopni. Teraz temperatura powoli rośnie i będzie rosła. Dzisiaj 22 stopnie. Ciepło, słonecznie, no bardzo przyjemnie. Tak będzie zresztą przez kilka najbliższych dni. Małe wahnięcie pogody jutro. Jutro więcej chmur, ale szybko pogoda wróci na właściwe tory i przed nami bardzo ładny, słoneczny weekend.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
2: Aż by się chciało tak skakać gdzieś w polach, tak złotego jęczmienia i pokrzykiwać, jaki piękny dzień! Mi się coś z Kubusiem Puchatkiem skojarzyło. Zapraszam!
3: Radio Złote Przeboje!
2: 2 minutki po godzinie 10:00. Gosia Kościelniak, Los Lobos.

0: Robota nie zając.
1: Święty Gabrielu Archaniele, patronie przewoźników, kurierów i doręczycieli. Dzisiaj wasz dzień właśnie. Jeśli kurier, więc przywiezie wam dziś paczkę, złóżcie mu życzenia, a ja wam, kochani, bardzo mocno składam je, bardzo piękne już teraz od Radia Złote Przeboje. Przy okazji, tak sobie pomyślałam, że możemy porozmawiać o tym, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. To jest pytanie do kurierów i przewoźników, ale nie tylko, no bo w sumie wielu z nas to się zdarzyło. Przewoziliśmy różne rzeczy w ramach pracy. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 2244 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Grel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Minus 50.
4: Co? Minus 50? Przecież dopiero jesień.
3: Nie temperatura, rabaty.
4: Gdzie?
3: W Galerii Wnętrz Reforma w Gliwicach. 2 i 3 października jesienny weekend rabatów. Promocje wyprzedaży i rabaty nawet do minus 50%. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
4: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
5: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

Pióropusze z indyka, gigantyczne peruki i kreacje, które ledwo zakrywały ciało. Dekady temu przełamywała tabu w telewizji. Była między innymi pierwszą kobietą, która pokazała pępek w amerykańskiej telewizji krajowej. A w 1975 roku pojawiła się na okładce kultowego magazynu Time w tak przezroczystej sukience, że w kilku Stanach zakazano sprzedaży tego numeru. Od 6 dekad nie schodzi ze sceny. W wieku 80 lat, które skończyła w tym roku, wciąż wygląda, ubiera się i bawi się lepiej niż połowa 30-latków. Zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako jedyna artystka w historii, która zdobyła numer 1 na listach Billboardu w 7 kolejnych dekadach, od lat 60. aż po lata 2020. Jedynym zespołem, który może się pochwalić podobną długowiecznością na listach jest, no nie trudno zgadnąć, The Rolling Stones. Mowa o Cher, na pewno się domyślaliście, bo Cher jest jedyna, the one and only, niepowtarzalna. I teraz w Radiu Złote Przeboje, Believe.

0: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
8: Poczuj prawdziwą adrenalinę i wejdź do świata nowoczesnych technologii. Już 10 października zapraszamy na 10 urodziny dron.edu.pl. Przyjdź na dronowisko w Gliwicach i zobacz na żywo finał pierwszych mistrzostw Polski Combat FPV. Spróbuj swoich sił w darmowej strefie symulatorów lotu i poznaj z bliska drony, które zmieniają współczesny przemysł oraz pole walki. 10 października, Gliwice, ulica Goduli. Start o 15. Wstęp całkowicie wolny. Dron.edu.pl. Przyszłość w zasięgu wzroku.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj dzień kurierów i doręczycieli, więc jeśli kurier przywiezie wam paczkę, no to złóżmy mu życzenia, okej? Okay? A przy okazji dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co najciekawszego, co najdziwniejszego lub pamiętnego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. No i dzwonicie.
2: Moją najdziwniejszą rzeczą, czy najdziwniejszą, myślę, że najsmaczniejszą, bo wiozłam do swoich klientów kiszkę ziemniaczaną w termosie. Cały samochód pachnią. Pozdrawiam z Podlasia. Dorota.
3: Fajny transport i śmieszny zrobiłem kiedyś w życiu. Kupiłem konia w Niemczech, kucyka, przy granicy polsko-niemieckiej. Prawie usypiałem, ale oczywiście konik budził mnie systematycznie swoim ichachaniem.
1: A nam chodzi o odgłos paszczą, prawda? To pytanie, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo? Oczywiście, że do kurierów i przewoźników, ale ja wiem, że wy jesteście straszliwie zajęci, więc nie tylko do was, bo w sumie wielu z nas to się właśnie zdarzyło, takie przewożenie. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 22 44 30. Mail robota@złoteprzeboje.com.

0: romantyczny Elton John, a teraz zrobimy sobie na chwilkę przerwę od muzyki największych przebojów lat 80. i 90., żeby wysłuchać wiadomości z naszego miasta i okolicy. To za 3 minutki o 11.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
3: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
0: Reklama.
9: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
10: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Głosowanie w tegorocznym budżecie obywatelskim Katowic zakończone. Wzięło w nim udział 15% mieszkańców. To oni zdecydowali, na co popłynie niemal 18 milionów złotych z budżetu.
11: Najwięcej głosów otrzymał projekt o nazwie Katowice Wolne od Cierpienia, polegający na kastracji, sterylizacji, czipowaniu oraz szczepieniu i odrobaczaniu zwierząt wolno żyjących i właścicielskich. On otrzymał aż 14 695 głosów.
10: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miejskiego, a wśród zwycięskich projektów jest też na przykład krokusowa łąka w Parku Kościuszki. Teraz o projekcie, który startuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, to edukacja dotycząca pieniędzy. W coponiedziałkowych zajęciach mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a zapisy trwają do 12 października. I na koniec o wymienialnikach, które już w najbliższy weekend zaprasza Stowarzyszenie Wolnej Herbaty. Można dać rzeczom drugie życie. Więcej o wymienialnikach za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
10: Ciepły, słoneczny, bardzo przyjemny będzie ten wtorek, który powoli się rozpędza. 22 stopnie wskażą termometry w Katowicach, w Gliwicach, w Tychach. Słońca nie zabraknie i warto z tej pogody skorzystać. Jutro zachmurzenie ma być większe, ale padać nie będzie. W czwartek znowu słońce, w piątek, w sobotę, w niedzielę to samo. Przed nami seria bardzo ładnych dni.
1: Radio

0: Złote przeboje Karolina 91 i 2 FM.
1: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie przedpołudnia wtorkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. No i przypominam cały czas, że robota nie zając. Radio Złote Przeboje. Dlatego sobie dzisiaj rozmawiamy nieśpiesznie. Piszecie mail, adres robota@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie 224430. Co najdziwniejszego wam się udało i jakim cudem przewieźć w ramach swojej pracy.

Ta piosenka miała przeformułować wizerunek Jacksona w kierunku buntowniczej, noszącej skóry i łańcuchy modnej i będącej twardzielem ikony współczesnego popu. Tytuł dosłownie oznacza zły, ale w języku ówczesnych nastolatków znaczył też naprawdę fajny. Ten utwór miał stanowić taką ripostę dla krytyków, którzy twierdzili, że Michael Jackson jest przestarzały w obliczu rodzącej się kultury ulicznej i rozwoju sceny hip-hopowej. I w swoim pierwotnym zamyśle utwór Bad miał być duetem, pojedynkiem ulicznym między dwiema największymi gwiazdami na świecie, jakimi w połowie lat 80. byli: Michael Jackson i Prince. I w roku 1986 Quincy Jones skontaktował się z Princem z propozycją nagrania duetu, ale Prince nie zaakceptował tekstu. Radio Złote Przeboje, Salt and Pepper.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Robota, nie zając.
1: Dzisiaj jest dzień kuriera i przewoźnika. Doceniamy. Dziękujemy za waszą pracę. Pozdrawiamy. Jaka jest najdziwniejsza przesyłka transportowana przez kurierów i przewoźników? No, pomysłowość człowieka nie zna tutaj granic. Długo można byłoby wymieniać. Ludzie wysyłają dosłownie wszystko, jak opowiadają przewoźnicy. Od klasycznych przedmiotów po meble, części samochodów, drabiny, wanny, a nawet kajaki. Znaleziono jakiś czas temu kolumbijskiego boa tęczowego, także w paczce, to oczywiście jest nielegalne. Figura żyrafy w oryginalnym rozmiarze i tak dalej, i tak dalej. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzwonicie.
2: Jestem listonoszem wiejskim i przewoziłam karaczany. Niestety jako pokarm dla jaszczurki. A moja koleżanka miała jeszcze taki przypadek, że jej się rozsypały po samochodzie. Nie. Po prostu wyszły z paczki, chciały dać nogę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie, to już za dużo, ale oczywiście jestem ciekawa, jak się ta historia dalej potoczyła, a może rozpełzła. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy. 2244430. Można też napisać robotomałpa.złoteprzyboje.pl po 12. Za najciekawsze zgłoszenie z przyjemnością oddam nasz piękny

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

No takie rzeczy w dzisiejszych czasach by nie przeszły. No bo sami powiedzcie, pięciolatka występująca w lokalnych kawiarniach i restauracjach, śpiewająca, no co prawda z bratem, ale jednak. A tak zaczynała Jennifer Page w latach 70. to było. Mając 17 lat była już pewna, że chce rozwijać profesjonalną karierę i zdecydowała się przenieść do Los Angeles i potem w 1998 roku wydała pierwszy album. Wszystko udało się dzięki promującej jego piosence Crush, która do dzisiaj jest największym przebojem tej amerykańskiej gwiazdy. Jennifer Page w radiu Złote Przeboje. Przebój z 98 roku. Crush.

0: 14:00 oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Bryl, zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
0: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Atak w szkole na Słowacji, sprawcą miał być uczeń. Wypadek na Mazowszu, autokar z dziećmi zderzył się z ciężarówką. W drugiej turze wyborów w Krakowie spotkają się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała i oboje zapowiadają współpracę z radnymi. Dorota Wertycka. Na początek doniesienia ze Słowacji. W jednej ze słowackich szkół uczeń ósmej klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest również w krytycznym stanie. W Elblągu policja ewakuowała 30 dzieci z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej. W jednym z pokoi wybuchł pożar. Ratusz przekazał, że nikomu nic się nie stało. Nadzór budowlany i służby mają zdecydować, kiedy podopieczni będą mogli wrócić do ośrodka. Na Mazowszu pod Grodziskiem Mazowieckim autokar przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką. Do wypadku doszło w Osowcu. Jedna osoba trafiła do szpitala. To opiekunka. 11 dzieci ma powierzchowne otarcia. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych do końca marca przyszłego roku przedłużyło misję wojska polegającą na wsparciu Straży Granicznej w ochronie granic z Niemcami i Litwą. Wojsko działa na granicy z Niemcami od lipca zeszłego roku, a na granicy z Litwą od października zeszłego roku. Misje zostały rozpoczęte z powodu dużej presji migracyjnej i przypadków nielegalnego przekraczania granic wewnątrz strefy Schengen. W drugiej turze krakowianie wybiorą między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. To będzie krótka kadencja, konkretów pada niewiele, ale zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych.
15: Zobaczymy, być może część z nich nie będzie zainteresowana, bo uzna, że obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna.
16: Jeżeli wszystkim nam zależy, a głęboko wierzę, że tak, na naszym mieście, to powinniśmy ponad podziałami współpracować.
14: Na razie zdecydowaną przewagę w Radzie Miasta ma Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że prowadzi rozmowy z radnymi w koalicji i z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Kolejny piękny dzień jesienny mamy. Korzystajmy. Aż do 24 stopni w okolicach Legnicy, 23 na zachodzie, 22 w Krakowie i Rzeszowie i nad morzem, 20 w Warszawie i 17 w Suwałkach. Wszędzie słońce. Już albo dopiero 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam Was na kolejną godzinę popołudnia wtorkowego. Największy przeboj lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.
13: Ale jakie? Zostańcie, żeby się przekonać.

0: będą wzruszenia. Będą wzruszenia. Każdy, kto przeżywał swoje młodzieńcze uniesienia przy przeboju zespołu Rezerwat, poczuje dreszcz, nie jeden, ja też, no bo Emil donosi, że całą firmą słuchają Radia Złote Przeboje w pracy i byłoby fajnie usłyszeć piosenkę z dawnych lat Rezerwatu, Zaopiekuj się mną. No, ja się z tym absolutnie zgadzam. Pozdrawiamy całą ekipę Złote Przeboje, napisał Emil, ekipa pozdrowiona przez ekipę, tak się czujemy, ściskamy was także i dla wszystkich pracujących gramy teraz wyjątkowo.
1: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

Weekend dla dwojga, weekend dla dwojga. Od razu się robi przyjemniej, nawet jak się to mówi, w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Czeka na Was właśnie, a jesień taka piękna. Jak dołączyć do zabawy, w której można wygrać taki weekend? Otóż zapraszamy Was na stronę złoteprzeboje.pl. Tam czeka zdanie do dokończenia. Brzmi ono tak: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i kończycie to zdanie już po swojemu, a my wybieramy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do autorów i wręczamy nagrodę. To właśnie jesienna wyprawa marzeń z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, krown.pl 605 400 773.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
17: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
18: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
19: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
22: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Maggie i Mike. Maggie to też ja, tak właściwie w pewnym sensie. Popołudnie wtorkowe będzie toczyć się dalej w rytmie największych przebojów lat 80. i 90. Tym tylko, że głos kobiecy przejdzie w męski. Z przyjemnością witam Tom Cabrela, który obiecał się zająć wszystkim już dzisiaj, od teraz do wieczora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już miałem powiedzieć dobry wieczór. No to w takim razie spróbujmy zrobić to przejście. Głos damski zamienia się z głosem męskim. Słuchajcie, po godzinie 14 będę miał dla was mnóstwo fantastycznych męsko-damskich niespodzianek. O, tak to tajemniczo na razie powiem. Wszystko się wyjaśni za chwilę.

and the Gang, czyli zespół, który przed laty był obowiązkowym chyba punktem każdej imprezy. 14 za chwilę, za moment sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przewoje. Zerkniemy też do prognoz, no a potem wtorkowe popołudnie pełne niespodzianek. Co ja dzisiaj dla was mam? Ale o tym więcej za chwilę.

0: HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cappuccino. Kafe latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Reklama. Program sponsoruje Mazda Mirai Motors. Właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
6: To już prawie 15, słuchacie Radia Złote Przeboje, wtorkowe popołudnie przed nami. W kalendarzu 29 września, czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka ponownie.
7: Od nowego roku rząd chce zmian w systemie podatkowym. Sprawdzamy, kto na tym skorzysta. Plaża w Ustce zamknięta, to z powodu oleistej substancji wyrzuconej przez morze. Od jutra można oglądać kolejną ekranizację lalki. Zmiany w progach podatkowych to plany rządu na nowy rok, zawarte w przyjętym właśnie projekcie przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu, a na czym mają polegać zmiany? O tym Maciej Kluczka.
8: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
9: Do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg.
8: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
7: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
10: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
7: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
11: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia, chociażby obuwia.
7: Urząd ostrzega tak, żeby unikać kontaktu tej substancji ze skórą. A teraz porażka Huberta Hurkacza, który przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w Chengdu. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, a już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego w wersji kinowej Marcin Dorociński.
12: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
7: A z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane na Śląsku i Zagłębiu?
13: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Teatrzyk, nocna zumba, seans filmowy, warsztaty literackie oraz zabawy pod hasłem Nocne Szukanie Skarbu. To wszystko w ramach kolejnej nocy bibliotek, która odbędzie się także w Sosnowieckiej Mediatece, w Zagłębiowskiej Mediatece. W piątek 16 października to wydarzenie. Wstęp jest absolutnie wolny. Ale wcześniej trzeba się zgłosić, trzeba się po prostu zapisać. Zapisy potrwają do 9 października. A od najbliższego piątku, od 2 października festiwal Arts Independent to oczywiście przede wszystkim filmy, gry wideo, multimedia, ale też kolacja, nawiązanie do mechanicznej pomarańczy. Arts Independent w kinach studyjnych, a w dużych kinach od jutra lalka z Markiem Konradem i Marcinem Drocińskim.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Pogoda.
6: Dzisiaj na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich przez 20 w centrum do 25 na zachodzie. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i co najważniejsze, nigdzie nie powinno padać. Pogodna będzie również noc, która przed nami. I co chyba najważniejsze, mówiąc już o pogodzie, niewiele się zmieni do końca tygodnia. Proszę bardzo, co my tu mamy? Sobota, niedziela, 23 stopnie na południu i słońce. No to ja to kupuję. Prognoza muzyczna też wyjątkowo dopisuje, ale to rzecz normalna w radiu.

If I could turn back time, czyli gdybym mogła cofnąć czas, to fantastyczna Cher w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, tak oglądam Instagram Cher i chyba wszystko wskazuje na to, że Cher nauczyła się cofać czas. Podobnie zresztą jak niektórzy znani polscy prezenterzy telewizyjni. No przynajmniej jeden. Cher wygląda tak, jakby była coraz młodsza. To już prawie 12 minut po 15, wtorkowe popołudnie. Mimo że wtorek, no to niektórzy nie mogą się pozbierać do końca po weekendzie. W sumie nie ma się co dziwić. Za chwilę z Marzeną Rogalską powspominamy ostatni weekend pełen gości. No i może powoli zaczniemy planować następny.

0: Program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Ależ pięknie, yes, the owner of a lonely heart. No takie złote przeboje to tylko u nas. Tylko u nas też codziennie Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak to miło być tak powitany.
0: Słuchaj,
1: z taką energią.
0: Złoty chłopak, czyli Artur Gadowski, był twoim gościem ostatnio. Wiesz, dlaczego mówimy o nim złoty?
1: Nie wiem, dlaczego mówimy o nim złoty.
0: Bo, wyobraź sobie, ma dyplom jubilera złotnika w szufladzie. Dlatego mówię złoty chłopak. Pierścionek zrobi piosenkę, zaśpiewa pięknie, prawda?
1: Tak, ale pięknie to ująłeś. Na dodatek, on ma u mnie 1000000 plusów, bo on kocha koty.
0: Tak.
1: Rozumiesz to? On też jest kociarz. I ja go zapytałam, czy widział taki rysunek. Taki rysunek, mem, wiesz, że pochyla się pani nad kotkiem i mówi: kochanie, pewnie jesteś głodny. Kiedy ostatnio jadłeś? A kot odpowiada: nigdy. Strasznie się z tego śmialiśmy. On mówi: to są moje koty. Ja mówię: to też jest mój Kajtek. Bo mam takiego jednego nienażartego, a drugiego bardzo takiego arystokratycznego, który się nie przejada.
0: Jesień nam się rozkręca, koty śpią, a my zagramy wiosennie. Marek Grechuta, co ty na to?
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: No to traktuję to jak prawdziwy prezent.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
14: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
15: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.

zespół ONA i Kiedy powiem sobie dość. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Grzegorzem Skawińskim, no i przyznał, że chwilę, które spędził z ONA, to jest chyba najpiękniejszy czas w jego karierze. Karierze, która trwa już kilka dekad, no razem z Waldemarem Tkaczykiem panowie świętują 50-lecie. Królowie życia, czyli trasa koncertowa, zapraszaliśmy was ostatnio do Łodzi. W tym tygodniu w programie Cała Muzyka po 18 na pewno pojawią się kolejne bilety, tym razem do Katowic. Dlatego warto słuchać Radia Złote Przyboje bardzo uważnie. Wtorkowe popołudnie po godzinie 16 będę miał dla was zadanie związane z wczorajszą premierą filmową, premierą Lalki. No i nie będę ukrywał, mam w zanadrzu bilety.

0: Tak muzycznie brzmiał początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz wracamy do rzeczywistości. 29 września 2026. Za chwilę wiadomości. Dorota Wardecka obok mnie. Co będziesz miała?
1: Znowu zmiany w podatkach, tyle że tym razem z punktu widzenia przedsiębiorców. Co rząd szykuje o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, krown.pl 605 400 773.

0: oszczędnościowych, mówi Karol Bojka z NASK.
1: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
0: A stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na trasie Warszawa Wileńska - Zielonka. Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali dziś 11 osób w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Osoby zatrzymane przez CBA pełnią lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Zatrzymane na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego osoby zostaną dowiezione do prokuratury krajowej w Katowicach i tutaj prokurator zdecyduje o ewentualnych zarzutach. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Według TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie umowy z Mercosurem może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Umowa handlowa między Unią a Mercosurem obowiązuje tymczasowo od maja. Pierwsza tura czeków turystycznych, które zapewniają dofinansowanie noclegów w Warmińsko-Mazurskim, rozeszła się w niespełna pół godziny. Czek turystyczny to dopłata 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który wcześniej zgłosił się do udziału w tym programie. Czeki wygenerowane dziś trzeba zrealizować od 30 września do 18 października. Kolejna tura czeków to 20 października, 8 listopada oraz 10-30 listopada. Ponad połowa dorosłych Polaków zadaje sztucznej inteligencji pytania o swoje lub swoich bliskich zdrowie. 1/5 korzystających z takich porad kupiło lek bez recepty albo suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji, a nieco ponad 8% zmieniło na tej podstawie dawkowanie albo całkowicie odstawiło lek.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich przez 20 w centrum do 25 na zachodzie. W nocy również padać nie powinno, a na termometrach od 4 stopni na Podhalu, 9 będzie w centrum, 13 na północnym zachodzie. 17 już za nami, przed nami wtorkowe późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Muzyczne plany dopisują, bo za kilka minut pojawi się m.in. Billy Joel. W planach też jeden z najwspanialszych duetów w historii muzyki, czyli Eurythmics. No a teraz zespół, na którego koncert będziemy się zapraszać już za niedługo. Dzisiaj po 18 w programie Cała Muzyka.

w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Kombi, czyli zespół, który celebruje kolejną fantastyczną rocznicę. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Nie tak dawno zapraszaliśmy się na ich koncert do Łodzi, w tym tygodniu na naszej muzycznej mapie królują Katowice. Po 18:00 bilety na koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia. Oczywiście pytałem Grzegorza Skawińskiego o ten tytuł, który jest jednocześnie tytułem książki, no i Grzegorz Skawiński przyznał, że Królowie Życia, no trzeba ten tytuł jednak skromnie wziąć w pewien cudzysłów.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury, no przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Szagi, Radio Złote Przeboje. No a teraz już to, na co chyba wszyscy czekają, czyli bilety do kina na film Lalka, który to film wczoraj miał swoją uroczystą premierę, a od jutra w każdym kinie w Polsce. Mam dla was bilety do najbliższego kina Helios do wykorzystania do 15 października, a zadanie, no zadanie było niełatwe. W tym tygodniu ratujemy Wokulskiego, czyli co można by mu powiedzieć, aby przemówić do rozumu, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. Na naszej automatycznej sekretarce mnóstwo niezwykłych propozycji od was. No, dzisiaj będzie krótko, ale treściwie.
2: Wokulski, dzieciaku, błagam cię, ogarnij się. Byłeś pitbullem.
1: No, mnie to przekonuje. Dobrze, posyłam w takim razie bilety na Lalkę do wykorzystania w pierwszym napotkanym kinie Helios do 15 października. Bilety podwójne. Nie ostatnie w tym tygodniu, jutro też coś dla was będę miała.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, zeda się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Noc miejscami może być mglista i chłodna, od 4-6 stopni na wschodzie, 7-8 w centrum, do nawet miejscami 12 nad morzem. Ale dziś do 25 w ciągu dnia, jutro będzie podobnie, bo od 17 do 24. Utrudnienia na jezdni w stronę Poznania. W Warszawie między węzłami Głębocka Łabiszyńska to na trasie S8 po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
19: Radio Złote Przeboje Karolina 90.

0: Absolutnie wspaniała, absolutnie niezapomniana Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Wcześniej Beata Kozidrek, na której koncert zapraszaliśmy się jakiś czas temu i pewnie zapraszać się jeszcze będziemy nieraz. A skoro koncertowa dobrowieści, no to jest ze mną Wojtek Babiarczyk, który ma na ten temat coś do powiedzenia. Chyba dzień dobry.
1: Dobry wieczór, Tomku. Mam do powiedzenia i to dużo, bo będę miał bilety po godzinie 18 na niezwykły koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk wspólnie wyruszyli w trasę po Polsce. Kolejny przystanek to katowicki Spodek, dokładnie 18 października, zatem bądźcie koniecznie z nami. Szczegóły zabawy już za kilka minut.

0: rockowym pazurem Save Tonight i Eagle Eye Cherry w radiu Złote Przeboja po godzinie 18. Takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie blisko radia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, Crown.pl. 605-400-773.
6: Zobacz, Stasiu, Sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Reklama.
9: 18 na zegarach, a to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek zaczynamy od informacji sportowych.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6-6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej.

Minuta po godzinie 18 na to, panie i panowie, odpalamy wtorkowy wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 22. Mnóstwo muzyki, mnóstwo emocji, bo w tej godzinie ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października, a na scenie Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, czyli krótko mówiąc zespół Kombi. A na dobry początek coś z mocnym bitem Mother Talking.

też podbijali nasze wieczorne serca, to zespół Brainstorm, a w radiu Złote Przeboje. Mam dla was teraz fantastyczne wiadomości. Na dobre ruszyła trasa koncertowa Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Ten duet świętuje 50 lat na scenie. Najbliższy ich koncert to 18 października, katowicki Spodek. A ja będę miał dla was dzisiaj jedno podwójne zaproszenie na to wielkie muzyczne wydarzenie. Aby dołączyć do zabawy i powalczyć o to podwójne zaproszenie, wystarczy tylko wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą nam się Królowie Życia, a potem już tylko czekać na telefon ode mnie. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na walijską gwiazdę jednego przeboju. Ale za to jakiego? To był 96 rok. Przed wami Donna Louise.

0: Ten numer można śmiało porównać do bolida Formuły 1. Trudno zatrzymać Jermaine Jackson, Pia Zadora we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 18 na polskiej scenie muzycznej są zespoły, które zdecydowanie łączą pokolenia. No i do takich na pewno należy zespół Lady Punk. Niedawno zapytałem Janusza Panasiewicza, jak reaguje, kiedy przed sceną pojawiają się młode osoby.
1: Cieszy mnie to, zwłaszcza, że ci fani, to nie jest tylko tyle, że przychodzą na koncert, tylko ja to odczuwam w ten sposób, że gdzieś tam próbują się dostać za pomocą, nie wiem, społecznościowych jakichś kanałów i tak dalej, portali, piszą, żeby ich przyjąć do znajomych, albo na przykład piszą, żeby o coś zapytać, czy zechce być znajomym, ale i pytają i sprawdza, no bo patrzę, ktoś pisze, no więc sprawdzam i to są dziewczyny czy chłopaki po 16-17 lat, to mnie to bardzo dziwi, no bo cóż, o co chodzi, nie? Ale generalnie pytają o to, skąd te teksty, o teksty najwięcej pytają, nie? Co mieliśmy na myśli, jak to wtedy było, to jak powstawały te piosenki, czy to było gorzej, lepiej, no, o takich sytuacjach, że mnie to cieszy bardzo, że ludzie chcą się dowiedzieć, dlaczego ten zespół tyle lat gra, dlaczego śpiewał o takich rzeczach i dlaczego w dalszym ciągu śpiewał o takich rzeczach, więc to są jakby pole do rozmowy, do zawiązywania jakichś takich fajnych znajomości na zasadzie opowiadania, nie? Opowiedzenia nie tylko, że to jest koncert i tam dwie godziny w tej scenie, ale później zostają. Jest dużo ciekawych, fajnych, młodych ludzi. Ja lubię z nimi rozmawiać, bo to są fajne pytania.
0: Nie tylko muzyka zespołu Lady Punk łączy pokolenia, ale także tego polskiego zespołu. Oddział Zamknięty, Andzia i ja. To był 82 rok, a wydaje nam się, że nagrali to kilka lat temu.

geniálne łączył muzykę soul, R&B i disco, no i wychodziły takie muzyczne arcydzieła Barry White w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut to wspólnie zajrzymy na album Michaela Jacksona Bad. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Znasz składniki włoskie Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Minus 50.
1: Co? Minus 50? Przecież dopiero jesień.
0: Nie temperatura, rabaty.
1: Gdzie?
0: W Galerii Wnętrze Reforma w Gliwicach. 2 i 3 października jesienny weekend rabatów. Promocje wyprzedaży i rabaty nawet do minus 50%. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Galeria Wnętrze Reforma, Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Dziś w nocy miejscami trzeba uważać na mgły i zamglenie, które mogą rano utrudniać widoczność. W nocy od 4-6 stopni na wschodzie do 7-8 w zachodniej Polsce, tylko nad morzem około 11-12 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 do lokalnie 24. Na krajowej 57 na Mazowszu między Makowem Mazowieckim a Pułtuskiem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek na 180. 53 kilometrze.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

Pierwotnie to ta piosenka miała się nazywać Al Capone, ale Michael Jackson i producent muzyczny Quincy Jones stwierdzili, że muszą ją lekko przebudować, zmienić tempo, przerobić tekst, no i dodać, jak wielokrotnie to Quincy Jones powtarzał w wywiadach, taki mroczny charakter. No i chyba się udało. Smooth Criminal, no i oczywiście Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do roku 79, kiedy zrodził się utwór, który napisał sam Marek Jackowski, a mowa o piosence Oprócz Błękitnego Nieba, ale w 92 roku zespół Golden Life postanawia nagrać swoją bardziej rockową wersję. No i brzmi ona mniej więcej tak. Oprócz i Golden Life w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy dla was te najlepsze kawałki lat 80. i 90.

0: od tego numeru tak naprawdę zaczęła się jej wielka muzyczna kariera. Kim White, to był 81 rok. Trudno w to uwierzyć. Za kwadrans będzie 19 tu Radio Złote Przeboje. Panowie cały czas koncertują po całej Polsce. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk wyruszyli w trasę zatytułowaną Królowie Życia. Będą razem z wami, czyli ze słuchaczami Radia Złote Przeboje, także świętować na scenie 50 lat. Najbliższy koncert już 18 października w katowickim Spodku. Możecie cały czas powalczyć o te fantastyczne bilety na koncert. Wystarczy tylko kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu jest Dawid. Dobry wieczór, Dawidzie.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco. Ty ładnie nam napisałeś, że najważniejszymi chwilami mojego życia są właśnie Królowie Życia. Dlaczego akurat tak? Powiedz.
1: Dużo się u mnie działo, ale mi towarzyszyły w tych chwilach piosenki zespołu Kombi.
0: To w takim razie, drogi Dawidzie, pozostaje mi chyba tylko jedno wielkie brawa i jedno podwójne zaproszenie jest twoje. Proszę bardzo, w takim razie pozdrawiamy gorąco i koniecznie nam napisz albo zadzwoń, jak było na koncercie, dobra?
1: Dobra.
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zrobić ci tą wielką radość, a kolejne bilety jeszcze dziś do wygrania parę minut po godzinie 19:00, zatem bądźcie z nami.

0: Och, można zwariować na punkcie tej piosenki Aerosmith i Crazy w radiu Złote Przeboje, a już za moment najświeższe informacje sportowe, a po nich mam dla was prawdziwy muzyczny wulkan. Rozpoczniemy od takiego numeru, że ho, ho, ho, zatem bądźcie koniecznie razem z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem.

0: Wielkiego Szóstego. Zapraszamy do salonu MGMM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153, www.mmcars.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Reklama.
10: Wieczór pełen gwiazd muzyki lat 80. i 90. spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem F1, czyli Grand Prix Bahrainu. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
11: Pogoda.
10: Nadchodząca noc pogodna. Jutro delikatne chmury mogą pojawić się na północy i na wschodzie, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Gdzie indziej za to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 19 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie. Tam nawet do 23. Minuta po godzinie 19. Jeśli nie macie żadnych planów na wtorkowy wieczór, no to gorąco zapraszam was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał dla was bilety do katowickiego spotka na niezwykły koncert Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek. Ten duet na scenie świętuje 50 lat. A na dobry wieczór.

0: szczytu popularności w latach 90. Fani polowali na nich dosłownie wszędzie, niejednokrotnie musieli ewakuować z hoteli, na przykład gdzieś tam leżąc pod stertem ręczników i pościeli na pranie. Tak było na przykład w Niemczech w 98 roku. Tu Radio Złote Przeboje w ten wtorkowy wieczór, to już prawie 8 minut po godzinie 19. Wieczorami pytamy nasze cudowne polskie gwiazdy o niezwykłe zdarzenia, które miały miejsce podczas ich koncertów. No to posłuchajcie teraz, co kiedyś na scenie przydarzyło się Ani Wyszkoni.
1: Byliśmy początkującym stosunkowo zespołem ze Łzami, graliśmy koncert w takim lokalnym klubie. Ja byłam strasznie przeziębiona i wtedy na przestrzeni tych tam 2 godzin, kiedy grałam koncert, wypiłam 7 surowych jajek, bo to troszkę łagodziło te dolegliwości, a może łagodziło moje odczucie w głowie, no nie wiem. W każdym razie przeżyłam ten koncert i w pewnym momencie chyba dojrzałam do tego, że ważniejsza jest technika i praca nad emisją głosu niż picie tych jajek i teraz tego się trzymam.
0: Pozostajemy przy polskich dźwiękach, to teraz zespół Tilt i mówię ci, że jak się dobrze wsłuchacie, to w chórkach usłyszycie Kaję.

0: przez 14 lat tworzyła jedną z najsłynniejszych par show biznesu z Johnem Deppem. To była Vanessa Paradis w radiu Złote Przeboje. U nas prawie 16 minut po godzinie 19. W tej godzinie z naszymi gwiazdami rozmawiamy o wpadkach. To posłuchajcie, co kiedyś na scenie przydarzyło się Krzysztofowi Cugowskiemu.
1: Kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no i potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego to zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem.
0: No i sami słyszycie, że jak to znakomity muzyk potrafi z każdej sytuacji wyjść obronną ręką. Są takie piosenki, kochani, które idealnie relaksują nas po całym ciężkim dniu pracy i myślę sobie, że ten numer do takich należy. No Woman, No Cry i Bonnie M w Radio Złote Przeboje.

Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Pamiętajcie, kochani, że cały czas macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października. Wystarczy tylko odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia, no a potem czekać na telefon od nas. Kolejne bilety jeszcze przed 20, zatem bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
11: Zapraszamy do salonu MG MM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153. www.mmcars.pl.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gesen Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gesen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
17: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
19: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
4: Buty
9: już akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
23: No ja. Właśnie otwieram firmę.
22: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
23: To tak się da?
22: No ba.
24: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
25: Cappuccino. Caffè latte.
26: Co robisz?
25: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
27: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

Zanim świat poznał ich jako Mr. President, formacja stawiała swoje pierwsze kroki pod nazwą Satellite One. Dopiero po kilku latach działalności menadżerowie stwierdzili, że trzeba chyba znaleźć jakąś bardziej chwytliwą i elegancką nazwę. No i tak się zrodził pomysł na Mr. President. Za 25 minut będzie 20, to teraz pora na amerykański zespół, który jedną ze swoich piosenek stworzył w ciągu 20 minut. A ten numer brzmi właśnie tak. To kapela Mr. Mister. Na piosenkę chyba doskonale znacie i kochacie, tak jak my. Broken Wells.

0: kawa muzycznej historii w Radiu Złote Przeboje. Steve Winwood, za 17 minut będzie 20. Już teraz macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójne zaproszenia na niezwykły koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk koncertami w Polsce świętują 50 lat na scenie, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musieliście odpowiedzieć na jakże proste pytanie. Z czym kojarzy się wam Królowie Życia, czy z czym kojarzą się wam Królowie Życia? Nasze pytanie oczywiście cały czas jest dostępne na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl, a po drugiej stronie telefonu powinien być Daniel. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy cię bardzo gorąco. Gdzie cię złapaliśmy o tej porze? Co tam porabiasz?
1: Właśnie kąpałem synka, 4-miesięcznego Feliksa z żoną.
0: Och, no to sama radość mając takiego babasa w domu, prawda?
1: Oj tak, tak.
0: Daje wieczorami popalić i w nocy?
1: A nawet nie, jest spokojny. Wycisza się przy kąpieli, także noc jest spokojna.
0: No to tylko pozazdrościć. Danielu drogi, dołączyłeś do naszej zabawy, napisałeś nam, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałeś tak: cel, praca, wzrost, potknięcie i szczyt. Dlaczego akurat tak?
1: Bycie królem życia zawsze kojarzyło mi się z osiągnięciem jakichś marzeń. A wiadomo, że droga do marzeń to jest wyznaczenie sobie celu, potem podjęcie tej drogi. Zawsze po drodze bywa jakieś potknięcie, ale nie można się poddawać i wtedy się osiąga to marzenie, szczyt. Jest się królem życia.
0: I myślę, że tym szczytem jest pewnie dla ciebie też rodzina i twój syn.
1: No to przede wszystkim.
0: Danielu drogi, podwójne bilety są twoje!
1: Super, bardzo cieszę.
0: Kto będzie szczęściarzem i to na pewno będzie żona.
1: Na pewno.
0: Dobrze, w takim razie gratuluję bardzo serdecznie i życzę fantastycznych emocji. Dajcie znać po koncercie, jak było, dobra?
1: Dziękuję, super, pewnie.
0: Pozdrawiamy cię również bardzo gorąco, syna również pozdrawiamy, a kolejne bilety już jutro po godzinie 18 do wygrania. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Ale to na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami. Już po 20 spotkamy się z grupą Lady Punk. No a teraz takie przyjemne wieczorne dźwięki to Ace of...

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert.
13: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
20: wtorkowy wieczór w blasku księżyca. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze witajcie pięknie, a już za kilka minut zapraszam na spotkanie z zespołem, który w 83 roku zagrał aż 360 koncertów. To będzie zespół Lady Punk, zatem bądźcie bardzo blisko radia. Na dobry wieczór już teraz Shakin' Stevens.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi, no.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. To, człowieku, no co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy sobie w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero.

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: w czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą wtedy którą otworzył facet, nazywała się Maxim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja
1: nawet to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maxima i była impreza dwutygodniowa. Nie, to nie.
0: Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem. To ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po czterech dekadach na ich koncertach będą bawiły się trzy pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze z wzajemnością. Cztery dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? My chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany jakby, w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86.

0: 1986 rok. Byliśmy w 1986 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska. On był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Oni mówią, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogielnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi, panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
1: Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożnymi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Lady Punk. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogielnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służbie, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fug. No ale przez to nie chodziłem na kompanię, gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi, panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz, tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię, a jakąś broń masz? A ja mówię, mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni tam z kolegami, trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po dwie godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą, nikt tam nic nie wrzucał. Ale tak czy inaczej było smutno.
2: Zespół Lady Punk, dzisiaj niezwykła podróż w czasie. Za moment o tym, czego panowie nauczyli się przez 40 lat działalności.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Karolina 91,5.

0: Jednego razu w muzyce.
1: Lady Punk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro o nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
2: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? No, oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
1: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po 4 dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
3: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
4: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
1: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
4: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś. Dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
1: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
3: A to jest, no oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: gwiazd.
1: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
2: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to to jest szok.
1: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły. I to dosłownie.
2: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
3: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. To normalnie była harówa, no.
1: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
3: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam w twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
1: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
3: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogieński, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda.
1: Lady Punk, 40 lat działalności i wciąż jeszcze sporo do odkrycia. No i odkryjemy już za chwilę jedna z rzeczy, o których dzisiaj już prawie nikt nie pamięta.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jak chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: Ladypunk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Ladypunk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. No. Ale no tak jak mówię, ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył tak naprawdę, nikt nie znał jej.
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie tak samo, więc jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Ladypunk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Ladypunk. Zaproszę Ladypunk, no to se zapraszaj. Zaproszę Ladypunk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Ladypunk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Ladypunk, chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu. I grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin. I pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu, live. A nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Ladypunk oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Ladypunk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
0: Czyli Ladypunk. Za chwilę kolejna niezwykła historia.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Karolina. 91,2 FM.
4: Radio Złote Przeboje. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Poczuj prawdziwą adrenalinę i wejdź do świata nowoczesnych technologii. Już 10 października zapraszamy na 10 urodziny Dron Edu.pl. Przyjdź na dronowisko w Gliwicach i zobacz na żywo finał pierwszych mistrzostw Polski Combat FPV. Spróbuj swoich sił w darmowej strefie symulatorów lotu i poznaj z bliska drony, które zmieniają współczesny przemysł oraz pole walki. 10 października, Gliwice, ulica Goduli. Start o 15. Wstęp całkowicie wolny. Dron Edu.pl. Przyszłość w zasięgu wzroku.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
12: Zapraszamy do salonu MG MM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153. www.mmcars.pl.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci. A dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych. I rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
5: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Reklama.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady. Właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
2: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów, Paweł Ścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ, ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem, byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić, nie było to długie rzeczywiście.
1: Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
2: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni, mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku gdzieś na przykład do fanklubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy. Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło. Bo to jest, tam Janek na przykład mówi: Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy. Ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane: proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby tacy sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi: słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi: słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, że tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię: Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi: ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
0: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę jeszcze raz, zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie -10 w ryj. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat wademekum skauta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce Radio Złote Przeboje Karolina 91

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
8: Późny wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 21, a już za kilka minut gościem Tomka Brela w programie Cała Muzyka będzie Daria ze Śląska. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, a już teraz w Radiu Złote Przeboje Rockset.

0: Moi drodzy, czas już na zapowiadanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj mogę powiedzieć, no, młode muzyczne pokolenie lub nieco młodsze, może tak. Daria ze Śląska, której chyba nigdy u nas nie było. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Jak reagujesz na młode muzyczne pokolenie?
1: Z radością. Kącik prawy i lewy mi się podniósł. Bardzo się cieszę, że cały czas młode. Nie wiem jeszcze, jak to długo będzie, ale trzymam za siebie kciuki.
0: No niektórzy to tak młodzi są do 80, tak jak
1: no to niech tak będzie. Nawet.
0: Słuchaj, sprawdzałem przed momentem, jakie jest najczęściej zadawane pytanie w wyszukiwarce Google na twój temat. No i jest owszem pytanie o koncerty i o trasę koncertową, ale też jedno pytanie mnie ujęło. Wyobraź sobie, że słuchacze nasi zadają pytanie, skąd pochodzi Daria ze Śląska.
1: No to pytanie jest, odpowiedź jest w pytaniu, jak ktoś się skupi, to jest szansa, żeby się dowiedzieć, ale żeby doszczegółowić, to powiem, że jestem z Katowic.
0: Brawo, brawo. Dobrze, podtrzymamy troszkę wszystkich słuchaczy w niepewności, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, słuchaj, to bardzo ładne zdanie znalazłem na twój temat w jednej z gazet. Zacytuję, uwaga, chociaż od kilku lat mieszka w Warszawie, nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo jest nasza. Tak napisała, słuchaj, jedna ze śląskich gazet. Powiem szczerze, ilekroć urządzam sobie wycieczkę na Śląsk, tak jak ostatnio zresztą byłem z dziećmi w planetarium, to mam takie wrażenie, że bardzo serdeczni i pełni pozytywnej energii ludzie tam mieszkają na Śląsku. Zresztą jak pracowałem 2 lata na Śląsku, to też takie wrażenie miałem. Czy tak jest, czy ja sobie to wymyśliłem?
1: Oj, to super, bo słyszę już kolejną taką opinię. Właśnie szczególnie wśród ludzi, którzy są z zewnątrz i jak tutaj mieszkam od jakiegoś czasu w Warszawie, to często albo od moich kolegów, którzy ze mną pracują, albo koleżanek, że właśnie jak przyjeżdżałem na Śląsk, to mają równe, takie same poczucie, jak ty przed chwilą, o którym wspomniałeś, także możliwe, że coś w tym jest. Rzeczywiście, jak się siedzi w jednym miejscu i nie ma się tej perspektywy, to może się nie docenia miejsca, w którym się żyje. Bez względu, czy to Śląsk, czy nie Śląsk, ale myślę, że rzeczywiście jest coś w takiej mentalności Ślązaków zwyczajnego, co sprawia, że jakoś tak łatwo się łapie kontakt z nimi.
0: Tak. Przeglądałem twoje coraz dłuższe bio i takie mam wrażenie, że trochę późno pomyślałaś o, nazwijmy to szumnie, karierze muzycznej. Czy ja dobrze myślę, że miałaś na początku inny pomysł na siebie?
1: Oj tak, rzeczywiście. Głównie na początku moją pasją taką największą to był sport i wydawało mi się, że tym się będę zajmować przez większość mojego przyszłego życia. Natomiast robiłam różne rzeczy w swoim życiu, jeśli chodzi o zawodową część, a muzyka przyszła do mnie stosunkowo późno. Założyłam swój pierwszy zespół chyba jak miałam 20 kilka lat i tam byłam bardzo zaangażowana. Wydawało mi się z kolei, że już ten etap muzyczny w moim wcześniejszym zespole The Party is Over, to będę robić też jak najczęściej i będę starała się jak najwięcej czasu poświęcać tej części mojego życia. No ale też pracowałam w korpo równolegle, więc to akurat był taki zespół, że nie dało się jakby zrezygnować totalnie z życia zawodowego. No ale później rzeczywiście jakoś się to inaczej poukładało i wraz z Darią ze Śląska, powiedzmy tak jak ująłeś, to kariera troszeczkę poszła w inną stronę. Mm-hmm.
0: No party faktycznie jest over, jeżeli chodzi o grę zespołową. Daria ze Śląska dzisiaj. Słuchaj, bardzo mi się podoba, powiem szczerze, moda, którą zapoczątkowałaś chyba, no bo tak tuż po Darii ze Śląska pojawił się na muzycznej scenie też Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Bułecka. Podejrzewam, że moda przez was zapoczątkowana zaraz rozwiąże worek z artystami, którzy będą się identyfikować z miejscami rodzinnymi. Słuchaj, a propos miejsc niezwykłych, to pamiętam, jak to rozmawiałem z Urszulą, zapytałem ją, czy są jakieś miejsca na koncertowej mapie Polski, gdzie uwielbia się pojawiać. Ona przyznała, że kocha Śląsk i Wielkopolskę ze względu na jedzenie, wyobraź sobie. Czy ty masz jakieś ukochane miejsca, gdzie lubisz się pojawiać?
1: Ja bardzo lubię wyjeżdżać właściwie na przykład do Wrocławia, ze względu na to, że jak wygląda Starówka, lubię takie miasta, w którym po prostu jest bardzo estetycznie i pięknie. U nas w Katowicach nie do końca można liczyć na taką Starówkę, oczywiście kocham swoje miasto, natomiast taka Starówka, która jest w Krakowie, w Wrocławiu, to rzadko się zdarza, więc bardzo lubię, ale szczerze powiedziawszy nie mam tak jakichś najulubieńszych

0: najbardziej ulubionych miejsc. To wszystko zależy, jakich ludzi spotkamy na miejscu. Często jest tak, że jedziemy do jakiegoś naprawdę małego miasteczka, a ludzie są tak wyjątkowi i tak reagują na nas, że to się pamięta po prostu.
1: I gdzie najbardziej przyjazna publiczność jest?
0: Pamiętam, że miałam coś takiego w Pruszczu Gdańskim i w Krajence. Było super przyjęcie, bo siedzieliśmy sobie w takiej, nawet nie w garderobie, tylko w takiej, może w sali, na sali gimnastycznej mieliśmy stół i tam pani robiła nam obiad, taki obiad jak niedzielny obiad, czyli wszystko było, ale to anturaż był ciekawy, bo obok był właśnie jakieś drążki, no sala gimnastyczna, więc całkiem przyjemnie, a obok jeszcze była taka malutka sala kinowa, więc sobie tam siedzieliśmy i czekaliśmy na koncert, a ludzi było naprawdę, był sold out, natomiast ludzi było mało, bo to było taki jeden z domów, dom kultury w Krajence, i przyjeżdżali ci tam z okolicznych miejsc, ale to było bardzo urocze, że to po prostu takie małe miejsce i tak bardzo przyjemnie nas przywitano.
1: Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Daria ze Śląska, która jest u nas no chyba pierwszy raz, jeżeli dobrze pamiętam. A propos występów na żywo, to pamiętam kiedyś udało nam się porozmawiać z Rodem Stewartem i on porównywał koncertowanie do meczu piłki nożnej, z tym, że o ile w meczu piłki nożnej przynajmniej połowa publiczności nie jest zwykle zadowolona, o tyle na koncercie wszyscy są zachwyceni. Rozmawialiśmy wtedy o tremie i on stwierdził, że nie miewa tremy, ale czuje potężną ekscytację oraz to, że zaraz energia zacznie przepływać w obie strony. Jak ty masz wejść na scenę, to co czujesz?
1: Ja bym powiedziała, że miks tego i tego. To zależy, wszystko zależy od dyspozycji dnia, ale rzeczywiście jest to taki rodzaj ekscytacji porównywalny z tremą też sportową, którą miałam, jak grałam w siatkówkę wiele lat. I to też było tak, że nie można było się doczekać, kiedy się zrzuci z siebie te emocje albo się wymieni te emocje, w tym wypadku z publicznością. Bo ten kontakt jednak jest dużo bardziej świadomy niż w czasie grania w siatkówkę, bo się jednak skupiamy bardzo na przeciwniku niż na osobach, którzy na nas patrzą. A tutaj ta wymiana jest moim zdaniem chyba bardziej taka dwustronna. No i więc ja mam, że są momenty, że się stresuję i się przejmuję, ale to zawsze uchodzi gdzieś tak w okolicach drugiego, trzeciego numeru, kiedy jakby się już osadzę w temacie i czuję, czy jaka jest publika, bo za każdym razem ta publika jest delikatnie inna, nie? Jeśli chodzi o energię. Też czasami są na stojąco, na siedząco i to też w ogóle. Ja uwielbiam, jak jest publika na stojąco, bo ja mam w ogóle bliżej tych ludzi. Ja lubię mieć ich blisko.
0: Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu na koncercie Dream Theater i tam nie wiedzieć czemu były miejsca siedzące i wyglądało to po prostu przekomicznie, jak wszyscy siedzieli i słuchali. No dobrze, zaglądam, słuchaj, do twojej biografii. Coraz więcej nagród i nominacji, między innymi Odkrycie Empiku, jest też nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego, są Fryderyki. No i powiedziałbym, że idziesz jak burza, bo tak od nominacji do nagrody Odkrycie Roku do Fryderyków to nie minęło tak za dużo czasu.
1: Rzeczywiście. No nie wiem, co mam powiedzieć. Oprócz tego, że przytakuję tak, że rzeczywiście takie nominacje, nagrody się zrealizowały. Zobaczymy, co dalej. Ja jestem na tę chwilę skupiona bardzo już na następnym materiale i po drodze przesłuchuję nowych rzeczy, próbuję poprawiać. Od rana siedzę nad tekstami, więc cały czas w jakimś takim procesie, co dalej.
0: Słuchaj, pogadajmy o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Powiedz mi, czy sztuczna inteligencja dla autorów tekstów, muzyków, czy postrzegacie to jako zagrożenie, czy jako szansę?
1: Oj, nie patrzyłam w tym kierunku. W ogóle powiem tak, jak mój stosunek do sztucznej inteligencji jest taki, że ja nawet nie mam zielonego pojęcia, jak się to odpala, co się ma wpisać, o co w tym chodzi. Totalnie jakoś się odcięłam. I tak chyba podskórnie czułam, że to mnie za mało interesuje. Natomiast oczywiście te informacje do mnie docierają, że na przykład, nie wiem, są jakieś audycje z AI, albo są w stanie jakieś szybkie przeliczenia i to, że jakiś robot pracuje, pomóc w dziedzinie nauki, medycyny, etc. Więc to wydaje mi się, że są i plusy, i minusy tego zjawiska, jak wszędzie, zawsze kij ma dwa końce. Ale w przypadku artystycznym ja chciałabym, żeby jak najwięcej jednak ludzi sami robili i tworzyli i pisali, bo jednak nic nie jest w stanie, tak czuję i tak mam nadzieję, trzymam za to kciuki, zastąpić człowieka w tej materii.
0: No jest taka teoria spiskowa mówiąca o tym, że część piosenek w pewnym serwisie streamingowym, tych piosenek, które są poutykane w różnych playlistach, to są piosenki stworzone przez AI, żeby serwis nie musiał płacić tantiem.
1: Może tak jest, ale naprawdę aż w ogóle nie patrzę w tą stronę i siedzę raczej z nosem w swoim kajeciku i mam nadzieję, że rzeczywiście ta wymiana między ludźmi i nawet między innymi artystami jest właśnie taka, że ludzie z siebie to wyrzucają, a nie przepuszczają przez jakieś algorytmy.
0: No dobrze, damy sztucznej inteligencji spokój za momencik,
1: tak jest.
0: Ale ostatnie pytanie, bo poprosiłem naszą sztuczną inteligencję, żeby wymyśliła pytanie do ciebie.
1: Proszę bardzo, zobaczymy.
0: Proszę bardzo. Czy masz, Dario, jakieś ulubione śląskie potrawy, które chciałabyś polecić? Takie pytanie wymyśliła sztuczna inteligencja
1: nasza.
0: Ojej.
1: Wiesz, że no nie będę oryginalna, no to na pewno jest to Rolada Śląska. Najbardziej Kluski Śląski, szczerze powiedziawszy, bo jakbym miała wybrać, to Kluski Śląski jest z tym samym sosem.
0: Oj tak.
1: To jest wystarczająca radość i szczęście.
0: Oj tak. Dobrze, zostawiamy w takim razie sztuczną inteligencję. Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę właśnie na Śląsk powędrujemy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, bardzo ładny wywiad z tobą znalazłem, w którym powiedziałaś, że za każdym razem, kiedy wracasz na Śląsk z Warszawy, to w znanych ci miejscach pojawiają się nowe zmarszczki. Bardzo mnie to zdanie ujęło.
1: No, muszę powiedzieć, że ładnie mi to wyszło. To prawda, ale są i nowe zmarszczki, są też nowe wygładzenia, bo na przykład ulica Dworcowa bardzo fajnie się jest odrestaurowana i nabiera tam życia. I pamiętam, że jak się chodziło w tych okolicach, to było raczej nieprzyjemnie i groźnie i straszyły te kamienice, a teraz wyglądają ekstra, plus są tam, dużo jest takich miejscówek jedzeniowych, które warto odwiedzić. No a zmarszczki to... No niestety zmieniają się okoliczności, szczególnie na przykład mojego Giszowca i miejsca zamieszkania mojej ulicy. Wcześniej na przykład było boisko, w którym bardzo często grałam z moimi kolegami w piłkę nożną, a teraz jest tam jakaś obwodnica, więc to jest dla mnie taka zmarszczka i taki kuksaniec w moją nostalgię.
0: Słuchaj, w Krakowie na przykład zamiast boisk, w miejscach, w których były boiska, są na przykład osiedla. Tak to się rozwiązuje w Krakowie. Dobrze, Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to z Urszulą kiedyś przed laty rozmawiali na temat jej pseudonimu artystycznego, który też przy okazji jest oczywiście imieniem. No i podobno to było tak, że ktoś w studio w Lublinie zapisał na taśmie dopiero co nagranej Urszula, zapomniał dopisać nazwiska, no i tak już zostało.
1: Super, i takie są najfajniejsze nazwy.
0: I słuchaj, z twoim pseudonimem scenicznym jest chyba dość podobnie, prawda?
1: Tak, to prawda. Taki sposób mniej więcej zapisał sobie mój pierwszy menadżer Paweł Jóźwicki w telefonie. Po prostu Daria ze Śląska, żeby sobie jakoś zapisać i tak zostało.
0: Aha, ale podobno na początku niespecjalnie chciałaś...
1: Nie, bo wydawało mi się, że jest to tak dość folkowe i trochę nie przystające do tej muzyki, którą mam. Po prostu jakoś mi się śląskość kojarzyła ze śląskim językiem też na przykład, a wówczas nie pisałam, nie piszę cały czas po śląsku, czy w ogóle nie piszę po śląsku, więc to jakoś mi się zdawało być odklejone, ale kiedy wytłumaczył mi, że taki sposób to w ogóle zarejestrował, że jest takie naturalne i że to może być każda dziewczyna skądinąd z Polski, to mnie ujęło, że jest to zwyczajne i takie, no i takie coś całkiem naturalne i powiedziałam, że robi to na mnie wrażenie i super, jakby tak zostało, bo poza tym jest to całkowita prawda, bo jednak jestem z Katowic, ze Śląska.
0: Muszę cię zapytać o koncertową energię, bo tak pamiętam, jak to z Tomasem Andersem z zespołu Modern Talking rozmawialiśmy na temat koncertowania. No i on przyznał, że duże koncerty na kilka tysięcy osób, kilkanaście, to zupełnie inna energia niż takie małe klubowe występy. Jakie ty wolisz, powiedz mi, no bo przecież masz na koncie, nie wiem, występy w czasie męskiego grania chociażby.
1: Tak, ale powiem, że to mi się zmienia, bo pamiętam kiedyś jeszcze w przypadku występowania gościnnie, na przykład, nie wiem, u Miłosza, gdzie tam było na stadionie, cały stadion ludzi, Śląski, to miałam coś takiego, że im więcej tych ludzi było, to ja się mniej denerwowałam. Jakoś tak, to takie poczucie tej energii tych ludzi mnie budowało. Natomiast kiedy się już zaczęło robić swój własny projekt, to ta odpowiedzialność trochę urosła i przez pewien moment miałam tak, że im więcej ludzi, to bym się bardziej stresowałam, ale ostatni rok mojego zebranego doświadczenia, mam wrażenie, że to mi się jakoś tak już wyrównało. A finalnie mogłabym to skonkludować, że jednak im więcej ludzi, tym lepiej. Tym jakoś tak czuję się jakoś tak jeszcze więcej ludzi do wymiany tej energii. Mm-hmm.
0: No to mam nadzieję, że będą komplety. Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, wspominałaś o tym, że pracowałaś między innymi w Korpo, ale też mówiliśmy o tym, że trenowałaś siatkówkę. Słuchaj, podobnie jak Edyta Bartosiewicz. Ty trenowałaś chyba 11 lat.
1: Tak.
0: Czemu odpuściłaś?
1: Trochę z powodu tego, że mi się tak życie ułożyło trochę. Ja lubię tak mówić, że i chyba tym jest prawda, że zakochałam się. Jedną miłość zamieniłam na inną prostu. Tak, dokładnie. I tak po prostu moje myśli były zupełnie w innym miejscu. Później też kończyłam licencjat na studiach. Chciałam to dokończyć i widziałam, że to moje zaangażowanie trochę spadło, plus miałam kontuzję, więc dużo czynników się złożyło na to, że jednak postanowiłam zrezygnować z tej siatkówki tak na jakby jakimś takim pełnym polu. Oczywiście później sobie gdzieś tam gram, coraz rzadziej, aż w końcu zamieniłam siatkówkę na jogę.
0: Na jogę. O tej jodze na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Będzie na sportowo, mogę obiecać. Ale na razie muzycznie, bo słuchaj, w jednym z wywiadów znalazłem informację, że grania na klawiszach w sumie nauczyłaś się z YouTube'a. Czy to prawda?
1: Tak, to prawda. Znaczy się, to jest taki wspólny sukces mój i YouTube'a. Po prostu myślę, że możemy stanąć na pudle razem. Po prostu nie znając akordów, robiłam wszystko raczej na głowę, na ucho i wciskałam te klawisze, które wydawały mi się mają jakiś sens i harmonicznie mi działają. I tak ten YouTube pomógł mi w opanowaniu narzędzia, które gdzieś tam w komputerze miałam, czyli tak zwanego DAWa, gdzie można te produkcje sobie, nawet najmniejsze, układać, więc te wszystkie przyciski w tym programie, zanim ja je sama bym do nich doszła, no to rzeczywiście YouTube mi bardzo pomógł, żeby sobie to jakoś ułożyć. I tak było na samym początku, zanim, jak sobie już kupiłam kompa, natomiast wcześniej nagrywałam na jakimś tam takim zwykłym klawiszu, wszystko na dyktafon, więc to brzmiało paskudnie.
0: Ja jestem wielkim fanem tutoriali YouTube'owych, bo bardzo często sobie tak na przykład samochód naprawiam. W ogóle od czasu do czasu zastanawiam się, jak mogliśmy kiedyś dawno, dawno temu funkcjonować bez internetu.
1: Dokładnie.
0: Były takie czasy. Co jeszcze można przez internet załatwić? O tym z Darią ze Śląska za moment porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
2: Zapraszamy do salonu MG MM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153. www.mmcars.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Halo, kto mówi?
9: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
8: Dofinansowanie?
9: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
8: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
9: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
8: Gdzie się zapisać?
9: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
8: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
10: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, że Daria nauczyła się grać dzięki YouTube'owi. Co jeszcze można załatwić przez internet? No, jak się okazuje, Daria również przez internet wynajęła swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie. To 7-metrowe.
1: Tak, no można powiedzieć, że mieszkanie było większe, niemniej po prostu każdy z nas miał swój kąt i ja miałam właśnie taki. Tak, znalazłam ogłoszenie, już szczerze powiedziawszy nie pamiętam, jak na niego wpadłam, albo na jakimś portalu takim adekwatnym. No i znalazłam się na Gocławiu. I w ogóle zabrałam cały mandżur, tak jak stałam. Zamiast w ogóle pojechać najpierw i sprawdzić, czy rzeczywiście ma to sens, bo rzeczywiście ten pokój nie wyglądał tak do końca, jak na zdjęciach, bo to tak bardzo często lubią być te zdjęcia trochę wyolbrzymione, albo zrobione z perspektywy rybiego oka, wówczas jest to dużo większe. No ale jak już przyjechałam z całym mandżurem, no to już mi się nie chciało z Warszawy dylec z powrotem do Katowic. No i zostałam tam. I spoko. Tak przez pewien czas tam mieszkałam.
0: Moglibyśmy zaapelować, nie wierzcie, drogie dzieci, we wszystko, co widzicie na zdjęciach w internecie, prawda?
1: No, to prawda. To prawda, tak, tak. Ale mimo wszystko tam też na przykład w tej ciasnocie powstał numer mainstream, jeden z numerów na moją drugą płytę. No, chyba tak mam. Zresztą ja sama, mieszkając na Giszowcu, miałam pokój, powiedzmy, porównywalny.
0: Takie mam wrażenie, że podejrzałaś moje następne pytanie, bo właśnie o piosenkę mainstream chciałem cię zapytać, która powstała po przeprowadzce do Warszawy. Słuchaj, no jak się słyszy, zdanie dzielą nas jedynie kilometry, to wszystko się układa w jedną całość. Takie mam wrażenie, że teksty są dla ciebie zdecydowanie ważniejsze niż muzyka.
1: Tak, zdecydowanie, tak. To prawda. Jak myślę o piosence, to taki nacisk szczególny daję właśnie na tę część liryczną i jej najczęściej najwięcej poświęcam. Jeśli chodzi o kompozycje, no to te kompozycje są najprostsze, które powstają w moim pokoju, a później jakieś takie partie aranżacyjne pojawiają mi się w głowie i zazwyczaj paszczowo je rejestruję i na przykład podrabiam linię basu, trąbek, klawiszy, syntezatorów i o nich opowiadam moim kolegom, jak tworzymy razem, produkujemy piosenkę, albo po prostu wyszukuję sama już w jakimś w narzędziu, na przykład w Logicu bądź w GarageBandzie konkretnych brzmień, ale nie mam jeszcze takiego skilla, żeby to tak połapać dobrze, a nie takich umiejętności, żeby to wszystko skleić. Dlatego mam moich kolegów, którzy to potrafią robić lepiej. Ja przynoszę kompozycje i słowa.
0: No jak to ktoś ładnie powiedział, piosenka musi mieć tekst. Nawet taka książka powstała. Słuchaj, a propos tego, co dzieje się w twoim życiu, sporo pozytywnych rzeczy. No bo tak, płyta, trasa, Fryderyki, ale też czytałem jakiś wywiad z tobą, w którym stwierdziłaś, że nie popadasz w hura optymizm. Czy ty jesteś taką kryptopesymistką?
1: No nawet nie krypto. Myślę, że też często powtarzam to, może już się pojawiło w jakimś wywiadzie, ale powtórzę to jeszcze raz, że ja to jestem taki warkocz, że trochę tych smutków i trochę wesołych momentów sobie przeplatam i z takich pierwiastków się chyba składam i wolę się przyjemnie zaskoczyć niż jakoś tak nastawić turbo pozytywnie, a później
0: przeżyć się smucić, rozczarowanie.
1: Tak, przeżyć i się rozczarować, tak. I może rzeczywiście z tym, nawet jak są jakieś takie naprawdę obiektywnie piękne sytuacje, to ja je jakoś tak w środku przeżywam, ale staram się nie wylewać tego aż tak bardzo na zewnątrz. No.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, pesymista to dobrze poinformowany optymista. Tak to jakoś było.
1: Ładne.
0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, a propos Fryderyków, o których wspominaliśmy, to nagrodę odbierałaś z rąk Kaśki Sochackiej.
1: Tak,
0: w jednym z wywiadów znalazłem taką historię, że ty z kolei ze swoją muzyką musiałaś poczekać, bo wszyscy w wytwórni byli pochłonięci właśnie płytą Kasi.
1: Tak było.
0: Mhm. Czułaś jakąś taką satysfakcję, jak odbierałaś Fryderyka z jej rąk?
1: Ja miałam coś takiego raczej, że wzruszenie, bo widziałam, że Kasia też się cieszy, bo Kasia bardzo podobną drogę przeszła jak ja, kiedy musiała czekać na swój moment, kiedy w wytwórni był też czas Corteza, bo to jest tak akurat w wytwórni Jazz Boy, że równolegle nie dzieją się rzeczy. Dzieją się, każdy skupienie jest na jednym artyście i zakończa się proces jednej płyty i odpala się nową. Wydaje mi się, że to jest całkiem uczciwe w związku z wszystkimi artystami, ale oczywiście jest to frustrujące na momencie, kiedy już wiesz, że bardzo byś chciał coś zrobić i musisz po prostu, kujesz swoją cierpliwość i dlatego mówię, że wzruszające, bo pamiętam, jak Kasia z dużym uśmiechem i z taką serdecznością przekazała mi ten werdykt. No i bardzo się też ucieszyłam, bo z Kasią mieliśmy kontakt, także to było dla mnie mega miłe, że akurat od niej mogłam dostać tę nagrodę.
0: Ty masz podobno koncertowe rytuały, między innymi jogę, o której już wspominaliśmy. Czy koncerty to faktycznie taki wielki stres dla organizmu?
1: Dla mojego jest. Wydaje mi się, że może nie wielki, ale jakiś zawsze takie poczucie podekscytowania już w samym tym dniu. Nawet nie przed samym koncertem, godzinę czy coś, ale tam się zawsze nasila. Ale a propos rytuałów, to mamy takie, no bo ta joga to jest takie w domu albo po koncertach. Natomiast przed samym koncertem to zawsze z kolegami kopiemy się po pośladkach i życzymy sobie, zbijamy piątki i po prostu bez tego w ogóle nie ma ani rusz, nie ma opcji, żebyśmy wyszli. Ja tego bardzo pilnuję, żebyśmy wszyscy byli skopani i szczęśliwi skakiwali na scenę.
0: Słuchaj, dementujemy w takim razie pogłoski, że artyści mają fajnie, bo po koncercie lądujecie w wannie, a potem spanko. Tak to nie wygląda. Ten stres schodzi dłużej zdecydowanie, nie?
1: Myślę, że dla każdego jest inaczej. I to też wszystko zależy, jaki to jest koncert. No, jeżeli niektóre koncerty wyjątkowo skrzydlają, a niektóre są po prostu jakoś z mniejszą energią przeżywane. No i to już zależy od dyspozycji dnia, stanu zdrowia i w ogóle. Natomiast no, ja jestem akurat taką osobą bardzo słabo, że tak powiem, lecąca w melanż, więc jak kończy się jakikolwiek koncert, to ja raczej albo siedzimy sobie z chłopakami delikatnie i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i chillujemy, albo idę spać, bo wiem, że na drugi dzień dobrze by było mieć siły, żeby jechać dalej.
0: Czyli grzecznie jest, rozumiem.
1: Ja tak, jestem okay. Z tych grzecznych.
0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy na Facebooku do poczytania i pooglądania.
1: Absolutnie.
0: No to zaproszenie zostało wystosowane w takim razie.
1: Słuchaj, dziękuję serdecznie.
0: Pięknie ci dziękuję za wizytę.
1: Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje Karolina. 91,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.